0: se me han escrito intermitentes, ¿no?
1: Iván, que se le viene grande la bici.
2: Dajmy to blinkę, podaj mi.
3: To możesz sobie zaczepić tutaj.
2: Nie, bo kurwa. Nie. No nie, niebezpiecznie.

swoim odpowiednikiem, ludzie do Areny Bielokrotnie, na rato wersji produkcji są sympite na wianowerę. Płacić budy rano, rata, przy sada są sympite na wianowerę. Rapper, a troca do capa, simplite na velovera, viva, unívora, cidade.